0: Poznam.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: When you pull the curtains, let me see the sunshine. I think I'm done.